One bobajo, one bobajo, oki čodaro, boli mogavo, oki ielno, pol ilhol mogai. One bobajo, ichi bobajo, oki bobario, izeš ostajo, oki maškem te čok čukol horai. Oki hovom ti,

one bobają, one bobają. Oki ciodaro, voli mogaro, oki ielo, vol il hol mogair.

względem powiedz każdy dżentelmen ma wciąż system ten. Albo chce pieniędzmi zdobyć ją lub miłosną grą. Inny listy śle najszczersze, ten z rozpaczy chce się truć. Tamten pisze dla niej wiersze, najgorszy system, wróć. Zrób to tak, popatrz na nią mile, zrób to tak. Potem znów za chwilę na ten znak. Masz dowodów tyle, że ci ona zachwycona szepnie tak. Zrób to tak i nie trzeba więcej, zrób to tak. Przytul na jego ręce, no i fakt. Stał się już nie więcej, mianowicie rzekowicie pieszczot brak. To na pozór sprawa jest skomplikowana, prosta zaś jak stół. Najważniejsze tylko to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś pewnie czuł. Zrób to tak, najpierw popatrz mile, potem znów. Przytul ją na chwilę, no i fakt. Stał się już o tyle, że ci ona zachwycona powie tak. Choć u kobiet w życiu szczęście masz, no i znośną twarz, nie wystarczy to na podwój dam, wiesz to dobrze sam. Nic uroda nie pomoże, gdy ci sposobów brak. Choćbyś bracie był jak orzeł, to musisz wiedzieć jak, a jak? Zrób to tak, popatrz na nią mile, zrób to tak. Potem znów za chwilę na ten senat. Masz dowodów tyle, że ci ona zachwycona szepnie tak. Zrób to tak i nie trzeba więcej, zrób to tak. Przytul na jego ręce, no i fakt. Stał się już nie więcej, mianowicie rzekowicie pieszczot brak. To na pozór sprawa niby jest bardzo skomplikowana, właściwie prosta jak stół. Bo nic łatwiejszego, lecz najważniejsze to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś pewnie czuł. Zrób to tak, najpierw popatrz mile, potem znów. Ach, przytul ją na chwilę, no i fakt. Stał się już o tyle, że ci ona zachwycona powie tak.

sprawa jest skomplikowana, troska zaś jak tu. Najważniejsze tylko to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś pewnie czuł. Zrób to tak, ach, najpierw popatrzy mile, potem znów przytulił ją na chwilę, no i fakt, stał się już o tyle, że ci ona zachwycona powie tak.